episode.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

Shit!

Bisa udah mau.

flashbacks.

just liking these.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nie

0: no more.
1: Zechciej w taki wczuć się lot. 3 godziny kurs za kursem non stop. Dla ciebie Sylwester, lubisz. A dla mnie noc najdłuższa z długich.

zamki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki, parki.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa GTA te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

0: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, słyszycie ten wspaniały i ciekawy podkład? To coś nowego, ale nie zmienia się jedno. Jest środa, jest 18:30, to czas na aktywację środową. Czas aktywować dla was ten środek tygodnia. I dzisiaj skład będzie troszkę skromniejszy, ale będzie zacny, ponieważ za chwilę dołączy nas Aleksandra Scholl, a już ze mną w studiu Bartosz Kałuża.
1: Niech moc będzie z nami.
0: Dokładnie tak, realizuje nas Natalia Lech, ja nazywam się Kacper Radzikowski i mam przyjemność prowadzić dla was dzisiejsze wydanie aktywacji, gdzie przez półtorej godziny będziemy was edukować, bawić, uczyć. I mam nadzieję, dowiecie się czegoś ciekawego. Dzisiaj dużo ciekawego, na pewno dowiecie się o właśnie, jak Bartosz już troszkę zasugerował, o Gwiezdnych Wojnach, ponieważ o tym będziemy dyskutować, prawda?
1: Dokładnie tak.
0: No prawda, niestety prowadzenie audycji w ciągu cotygodniowym sprawia, że nie mogliśmy idealnie się strzelić w 4 maja, May the 4th be with you, wiecie te sprawy. A dla tych, co nie wiedzą, to 4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Fanów Star Warsów. No cóż, więc a my jesteśmy 6 maja, prowadzimy audycję, więc dzisiaj postanowiliśmy dopiero podjąć ten temat na tapetę. No i Bartosz, będzie, z tego co widziałem, pytanie całkiem ciekawe przygotowałeś, więc kilka minut po 19 weźmiemy je pod górę.
1: Zaczynamy, jedziemy.
0: Dokładnie tak, więc poza tym pora powiedzieć, że kurie kulturalne, kartka z kalendarza, wiadomości ze świata stolicy, nowiutka płyta tygodnia, już za chwilę, potem jeszcze na koniec nowość muzyczna i ciekawe, interesujące wejście stałe, które będzie dla was zamykać nasze dzisiejsze półtorej godziny, które możecie spędzić z nami na naszej antenie. Dobra, lecimy, nie śpimy. Czas na utwór, na wejście od grupy Jaul i on nazywa się Satanic Nafs.

Nowofalowe brzmienie osadzone w klimacie onirycznego horroru. Tak właśnie brzmi długogrający debiut o nazwie Monochrom, stworzony w pełni przez niezależnego artystę Dawida Walkusza. Chociaż album ten ukazał się już jakiś czas temu, to ostatnio, jako Radioaktywne, weszliśmy w posiadanie tego wydania w formie fizycznej i trzeba przyznać, że to właśnie z tego rodzaju medium brzmi on najlepiej. Artysta muzykę publikuje już od dobrych 2 lat, ale to właśnie w ostatnim roku mogliśmy zauważyć swoisty rozwój i zdefiniowanie się jego stylu. Płyta jest zdecydowanie jedną z tych autoterapeutycznych, gdzie autor emocjonalnie odsłania się przed słuchaczem i pozwala nam razem z nim zabłądzić w nawet najbardziej mroczne zakamarki swojej głowy. Tego słuchamy w tym tygodniu w Radioaktywnym. Cześć!

0: Słyszeliśmy właśnie utwór z płyty Monochrom, którą wydał Dawid Walkusz i to jest nasza obecna płyta tygodnia. No i moi drodzy, a przede wszystkim Bartosz, jaka jest twoja opinia na temat tej płyty?
1: Wiesz co, ja powiem tak, ona mi się nawet podobała, spoko była, tylko że właśnie tak, że nie było w niej coś takiego, nie było w niej nic takiego przykuwającego uwagę, ale ona jakby tak hipnotyzowała swoim brzmieniem, przez to, że nawet fajnie się tego słuchało. Mi szczerze mówiąc, na tle tych ostatnich płyt tygodnia, ta chyba jest jedną z lepszych, jakie mieliśmy w ostatnim czasie. Taka spoko na taki jakiś, może nie taki wielki, ale jakieś takie mniejsze koncerty, coś takiego, też takiego do posłuchania w zaciszu domowym, w jakieś takie, na takie chwile odcięcia się od świata.
0: No, mi się przede wszystkim ja bym pochwalił na pewno instrumentarium.
1: Tak, właśnie to też jest, to jest główny.
0: Tak, bo jeśli już miałbym coś się czepnąć tej płyty, to powiedziałbym, że wokal mi nie podszedł. On jest zły technicznie, czy jakoś źle zasterowany.
1: On jest też trochę zagłuszany przez właśnie muzykę. On taki też.
0: To jest jakby techniczny mankan, jaki można mu wypunktować, a chociaż też wydaje mi się, to jest trochę kwestia gustu, bo są gatunki muzyczne, które jadą trochę na tym, że wokal nie jest tak naprawdę korem, czyli jakby tym rdzeniem muzyki utworu, ale są bardziej tłem dla jakby takim dodatkowym instrumentem, choć w tym przypadku myślę, że nie, bo tu bardzo duży akcent wydaje mi się, powinno się kłaść na teksty i widać, że tu Dawid Walkusz dużo uwagi przykuwa na tekstach i wydaje mi się, że właśnie to tutaj właśnie można to bardziej zaliczyć jako mankament. Mi osobiście po prostu one były takie trochę płaskie i nie pasowały mi, pasowały do instrumentalium, ale mi nie leżały tak dobrze jak podkład, jakby muzyka instrumentalium właśnie. Więc Natalia widzę, że sięgnęła po mikrofon, więc chce się...
2: Tak, właśnie mi się... Czy mnie słychać?
0: Tak, znaczy, ja ciebie słyszę.
2: Ja siebie dziwnie słyszę, ale dla mnie ta płyta, głównie ten kawałek brzmiał jak piosenki polskie z 2016 roku. Ostatnio słuchałam ich sporo. I one wszystkie mają bardzo podobny sposób nagrania, że właśnie wokal jest taki płaski i jest bardzo dobra część instrumentalna i dlatego to brzmi dla mnie trochę jak takie piosenka sprzed 10 lat po sposobie wykonania i realizacji tego. To chciałam powiedzieć.
0: Zgrabnie ujęłaś w słowa to, co mi przyszła jaka intuicja, gdy słyszałem te pierwsze utwory, przesłuchując tą płytę.
2: Tak.
0: Przy moim pierwszym słuchu. Dosłownie to jest to, co mówisz.
2: Bo to jest ten sposób realizacji... Jeju, jakie dziwnie brzmi, nie mogę się przyzwyczaić. To jest ten sposób realizacji, jak właśnie mieli te około 10 lat temu. Jak słuchałam ostatnio piosenek, instrumenty, świetnie słychać, piękna jakość, wokal, trochę gorzej, jakby ucinało wszystko tak na równi. Ale to właśnie... też ma swój klimat właśnie.
0: Tu mi się wydaje, że to jest trochę też kwestia klimatu, bo on, jak można przeczytać o samym autorze, co on mówi jakby o swojej muzyce, no to on bardzo gra z klimatem starych horrorów, takim nostalgicznym brzmieniem i wydaje mi się trochę, i też jak zobaczy się też stylistykę taką wizualną okładkę samą albumu, to widać, że tutaj gramy w takie klimaty troszkę z takiego czarno-białego horroru. I on ma być taki trochę, może nie niepokojący, to nie będzie pasować, że jest niepokojący, bo to nie jest taki niepokój, jaki można w innych wydawnictwach, które kiedyś słuchaliśmy w ramach płyt tygodnia, ale jest tu ten taki, wydaje mi się trochę intencją jest powodować taki dyskomfort u słuchacza.
2: Ja bym tego nie nazwała dyskomfortem, to brzmi trochę jak takie nostalgiczne brzmienie. Ma to swego rodzaju taki dziwny odsłuch, ale to nie nazwałabym tego takim dyskomfortem. Jakby się ktoś wystraszył klauna na okładce, to rozumiem dyskomfort, no ale z samego dźwięku ja go osobiście nie wyczułam.
0: No właśnie, klaun na okładce, tak, ostrzegamy. Jeśli ktoś się boi klaunów, to uważajcie.
2: Nie będziecie
0: na
2: się dobrze bawić z tą płytą.
0: Nie
2: powinniśmy wcześniej poinformować słuchaczy.
0: Clown alert. Trigger warning. Ta płyta ma odniesienie do klaunów. I na okładce jest klaun. Dobrze, ale już tak bardziej poważnie mówiąc, to wydaje mi się, że nie ma co przedłużać, bo dosyć dobrze ją zgrabnie podsumowaliśmy tą płytę i dalsze rozwodzenie się byłoby tylko trochę powtarzanie w kółko tego samego, chyba że warto jeszcze masz jakąś ostatnią myśl na koniec.
1: No i można przypomnieć, że w czwartek i piątek będą kolejne utwory.
0: Kradziesz mi linię, cóż, ale prawda, w czwartek i piątek na aktywacjach również usłyszycie po jednym utworze z tego wydawnictwa. Na sobotę na tygodniku muzycznym od godziny 16 będziecie mogli usłyszeć więcej utworów, które nie pojawiły się na aktywacjach, a całą płytę od deski do deski możecie usłyszeć na naszej antenie od godziny 15 w niedzielę. No i cóż, to wszystko od aktywacji środowej o płycie tygodnia. Za chwilę kurier kulturalny, a do niego wprowadzi nas grupa Cats z utworem Brief.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: I już w najbliższy piątek rozpoczynają się tegoroczne juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie odbywać się będzie na letniej scenie progresji i zagrają tam tacy wykonawcy jak m.in. Hubert, Wilki, Deep Haze, Kosma Król czy Kacperczyk. Tegoroczne juwenalia będą odbywać się przez dwa dni, w piątek i sobotę. Bilety zaczynają się już od 59 zł.
2: Również najbliższy piątek na Skłocie Syrena odbędzie się koncert zespołu Lora, Bielmo oraz Dratewka. Czeka nas tam mieszanka punku, nowej fali i psychodelicznego rocka w poetyckim klimacie. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 19, a bilety kosztują 30 zł lub jedynie 20 ze zniżką studencką. Członkiem ostatniego z zespołu jest nasz redakcyjny kolega Staszek Szewczyk, więc zdecydowanie nie może was tam zabraknąć.
1: Za to środę 13 maja o godzinie 19 zapraszamy również na Syrenę na koncert będący częścią trasy pod tytułem Triple Punk Attack. Zagrają tam dla was zespoły Ohyda, Traumę oraz User. Tym razem, jak sama nazwa wskazuje, czeka was znana i sprawdzona warszawska liga muzyki punk. Koszt biletu to 40 zł, więc szykujcie swoje glany i widzimy się już za tydzień.
2: A kuriera przygotował Aleksander Scholl. Hey. 7, 7, 9.

Tak, i to jest ten moment, żeby ogłosić kolejnego laureata naszego cotygodniowej nagrody, czyli Sigmy Tygodnia. A w tym tygodniu zostaje, no nie kto inny jak... Łukasz, czy Łukasz Podolski, za to, że w końcu wykonał swoją przysięgę, że zdobędzie coś z Górnikiem Zabrze. Chyba to była ostatnia chwila, żeby to zdobyć. W ostatnią sobotę udało się w końcu. To chyba pierwsze trofeum Górnika od, nie wiem, upadku PRL-u w sumie, jakby tak śledząc. Czyli zdobyli, tak jak wszyscy wiemy, zdobyli w pięknym meczu Puchar Polski. Pan Łukasz wszedł na ostatnie 5 minut i od razu ktoś go sfaulował w wyniku czego dostał czerwoną kartkę zawodnik Krakowa, ale też właśnie uznanie dla Łukasza Podolskiego, że znając jego charakter, że przyjął to dość spokojnie i że nie doszło tam do większej też bijatyki. No i panie Łukaszu, gratulujemy, wiemy, że się pan jeszcze nie wycofuje z Górnika Zabrze, znaczy piłkarsko, już sportowo już tak, ale zamierza pan poprowadzić ten już klub z roli prezesa. Życzymy sukcesów.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Nadchodząca konferencja kinowa. Energy Week na SGH. Konferencja poświęcona filozofii życia. Wiadomości przedstawi Aleksander Scholl.
1: Studenckie koło naukowe krytyki i analizy filmu Akcja serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem Kto trzyma kamerę? Kino jako medium tożsamości, płeć, klasa i narodowość. Celem tegorocznej edycji konferencji jest pogłębiona interdyscyplinarna refleksja nad relacją między medium filmowym a szeroko rozumianą tożsamością. Zarówno twórców, twórczyń, jak i widzów oraz wspólnot odbiorczych. Interesuje nas kino jako przestrzeń negocjowania pozycji społecznej, ekspresji doświadczeń mniejszościowych oraz budowania lub podważania dominujących narracji kulturowych. Termin to między od 8 do 9 maja 2026 roku w Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego na ulicy Dobrej 72. Energy Week to jedna z największych studenckich konferencji poświęconych energetyce w Polsce. W dniach 12-15 maja 2026 roku odbędzie się 12. edycja wydarzenia organizowana przez studentów SGH. Tegoroczna konferencja skoncentruje się m.in. na bezpieczeństwie energetycznym, geopolitycznym, znaczeniu sektora energii i transformacji energetycznej, a także innowacyjnych ścieżkach rozwoju zawodowego w branży energetycznej. Program obejmuje prelekcje, panele dyskusyjne oraz warsztaty z udziałem ekspertów. Wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej, stacjonarnie w budynkach SGH oraz online. W obliczu dynamicznego rozwoju protobiologii, biologii ewolucyjnej i astrobiologii, tradycyjne odpowiedzi na pytania o pochodzenie, ewolucję i istotę życia wymagają stałego pogłębiania i aktualizowania. Pytanie o naturę, genezę oraz dynamikę rozwoju życia stanowi jeden z najbardziej fascynujących, a zarazem najtrudniejszych problemów, przed którymi staje ludzki intelekt. Celem organizatorów jest stworzenie przestrzeni do interdyscyplinarnej debaty, która połączy perspektywę filozoficzną, a także teologiczną z najnowszymi osiągnięciami nauk przyrodniczych. Konferencja odbędzie się 14 maja w budynku Instytutu UKSW, a opłata za uczestnictwo wynosi 300 zł.
0: A wiadomości przygotował Janek Walczak.
2: Deceiving time. 37 hours, you're in front of me. I guess I know a lot about you anyway. You think you're funny? I don't get it.

0: Tak, to ten moment, moi drodzy, byśmy odlecieli do dawno, dawno, dawno temu w odległej galaktyce. No i pierwsze pytanie, takie chyba podstawowe. Czy lubicie serię filmów z sagi Gwiezdne Wojny? Kasprze.
1: Nie mam do nich negatywnego odczucia. Nie jestem wielkim fanboyem, bo nigdy jakoś nigdy się nie zakręciłem totalnie na punkcie tej serii, ale jak już oglądam film o Gwiezdnych Wojnach, raczej dobrze się bawię.
0: Aleksandrze?
2: Ja myślę, że w sumie podobnie jak Kacper. Nie wiem, też nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem. Pewnie większość filmów obejrzałem kiedyś tam przy jakiejś okazji, ale szczerze mówiąc, tak, jest to poza kręgiem moich zainteresowań, że nawet już nie pamiętam tych części i o czym one były. Jest ich tak dużo, że mi się wszystkie mieszają. Aczkolwiek tak,
0: 9 filmów.
2: Podczas oglądania filmów to na pewno całkiem dobre odczucia.
0: Jest 9 filmów i do tego są jeszcze te filmy tak zwane spoza tej sagi o Skywalkerze. Czyli te takie typu między typu Water 1, Solo. To chyba na razie byłoby wszystko. Teraz wejdzie, podobno ma wejść 22 maja Mandalorianin i Grogu.
1: Tak, właśnie widziałem, że to na dniach ma być premiera.
0: Chyba sobie na to pójdę, bo szczerze mówiąc ja w kinach to tylko widziałem te trzy części, w sensie te sequele. I poza tym nie byłem na żadnym innym, więc ciekawostka, bo podobno też już też są planowane części od 10 do 12, ale to
1: tak?
0: Tak, są już jakieś plotki, są, ale nie wiem, czy to się dobrze skończy.
1: No jakby wiedząc, że raczej ludzie, którzy są bardzo zaangażowani w tą serię, średnio oceniają inne niż części, które 7-9, no to może to być trochę strzał w kolano, nie powiem.
0: Chyba już lepiej jak robią te seriale albo właśnie takie filmy pomiędzy tymi filmami sagi o Skywalkerze.
1: Tak, bo no ja głównie dobrze pamiętam właśnie Solo było dobrym filmem i Water 1 też był dobrym filmem.
0: To takie fajne było, że to w sumie było takie całkowicie odsunięcie tego, bo Water 1 to trochę było tych w sumie można powiedzieć, że Jedi, bo znaczy takie były lekkie wątki, a w Solo całkowicie to wymazano i na tym wątku takim gangsterskim tej Republiki się skupiono.
1: W sensie, bo postawiono jakby inny akcent jakby w linii czasu, bo jednak Water 1 toczy się między, z tego co pamiętam,
0: to jest przed Nową Nadzieją.
1: Czwartą, piątą częścią. A piątą, szóstą.
0: Tak. Nie, to jest przed czwartą częścią, bo to się kończy tym, że oni te w końcu wykradli te plany Gwiazdy Śmierci, które przecież w czwartej części to się od tego zaczyna. To jest takie zgrabne przejście w sumie.
1: Okej. Okay. A, no tak, faktycznie, już pamiętam, tak. Jak teraz się...
0: I przecież tam zresztą w końcu jest pierwsza próba teoretycznie Gwiazdy Śmierci tam.
1: No tak.
0: Tak. I to też w sumie z chronologią, bo powiedziałeś czwartej, piątej części, wiesz, dla niektórych te 4-6 to są części 1, 2, 3.
1: No, są w linii, jak ułożymy je w kolejności chronologii fabuły, która się dzieje w filmie, jest to części 4, 5, 6 ta trylogia. Jeśli ułożymy je w kolejności, kiedy były wykonane filmy, to jest to 1, 3.
0: A w ogóle wiecie, że są osobne sposoby, fani Gwiezdnych Wojen, mam osobne sposoby oglądania, przynajmniej tych, jeśli chodzi o te części właśnie 1-6, jak należy oglądać Gwiezdne Wojny, są różne style.
1: A jakoś się wgłębiłeś to przygotowując, czy...?
0: Jest taki na YouTubie jest po prostu taki podcast Wściekłe Wąsy. Mhm. Był o tym odcinek, ja akurat to zapamiętam, bo to było nawet ciekawe, no że jest po prostu tradycyjny, czyli że oglądasz od Mrocznego Widma zgodnie z taką chronologią, tylko właśnie się mówi, że wtedy, jeżeli to robisz po raz pierwszy, no to tracisz ten wielki, te wielkie zaskoczenie z piątej części, że Luke jest tym twoim ojcem, bo wtedy już wiesz, że Vader to jest Anakin, więc jeżeli na przykład nie, bo to było przedstawione dla tych, którzy nigdy nie, powiedzmy, ktoś kto nigdy nie oglądał Gwiezdnych Wojen i nie zna tych wszystkich tam zwrotów akcji.
1: To chyba najlepiej jest obejrzeć w kolejności, jak one były robione, filmy po prostu.
0: Też, właśnie jest też ten taki, to jest właśnie drugi styl pod tytułem, że najpierw oglądasz tą oryginalną trylogię, a później prequele, ale jest też ten taki styl, to się chyba nazywało maczety, że oglądasz czwórkę i piątkę i po piątce oglądasz sobie właśnie jedynkę, dwójkę i trójkę, żeby sobie właśnie wyjaśnić to, czego się dowiedziałeś w piątej części, czyli jak to się stało, że Anakin stał się Vaderem i wtedy dopiero szóstkę.
1: Okej, to też jest dobra szkoła. Wydaje się taka sensowna.
0: Naprawdę. Tak, że możesz sobie to zrobić. No i też są właśnie, żeby przed niej nie oglądać typu jedynki, czy na przykład można, bo że ona za wiele tam nie wnosi, jeśli chodzi o ciąg fabularny całej serii. No dobrze, a no bo może nie jesteście wielkimi fanami, no ale jakoś kiedyś się musieliście dowiedzieć, że istnieje coś takiego właśnie jak ta franczyza Gwiezdnych Wojen. Właśnie czy pamiętacie, jak się dowiedzieliście o tych filmach?
1: O, dobre pytanie.
0: No.
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo jest, musza na mnie odświeżenie swojej pamięci po prostu. Albo zabawki, albo po prostu obejrzałem w telewizji pierwszą część. Jedna z tych dwóch opcji.
0: No właśnie, nie wiem, czy wiecie, kiedyś były takie piękne czasy, że w telewizji polskiej były Gwiezdne Wojny.
1: Były. Korzystałem z tego dobrodziejstwa.
0: No, bo tak to z tego co pamiętam, to z tych głównych, znaczy nie, jakby tak nie patrzeć, to z tych głównych nurtów telewizyjnych, jakie mamy teraz w naszym kraju, to były tam wszędzie w pewnym momencie Gwiezdne Wojny, bo pamiętam, że w Polsacie właśnie chyba teraz to w Polsacie jest do dziś, ale w TVN-ie też chyba były swego czasu Gwiezdne Wojny.
1: No, mi się teraz głównie z chyba Polsatem ostatni raz, kiedy widziałem.
0: Tak, bo teraz to głównie Polsat.
1: Polsat głównie teraz najwięcej filmów po prostu puszcza z tych takich mainstreamowych telewizji.
2: Mi się wydaje, że też chyba albo z telewizji, albo ewentualnie od taty, bo wiem, że lubi na pewno. I pewnie z nim obejrzałem któryś z tych filmów i też na pewno jednym z pierwszych, które obejrzałem, były pierwsze Gwiezdne Wojny, takie zupełnie pierwszy film. Już nie pamiętam z którego roku, no to tak no, jak na nasze standardy efektów specjalnych dzisiejsze, no to tak kulawo dosyć się wyglądał, ale ciekawe doświadczenie, myślę, żeby sobie porównać. Więc
0: no właśnie, to tak taka ciekawostka, dlatego na prequel trzeba było tak długo czekać, bo George Lucas podobno cały czas właśnie czekał, aż technologia filmowa będzie na tyle dobra, żeby właśnie zrealizować te jego pomysły, które właśnie zrealizował w prequelach, czyli bo w prequelach to już jest dużo tego CGI i tych efektów specjalnych. No
1: ta cała rada Senatu jest, ten Senat jest w sumie jeden wielki CGI przecież.
0: No ale wiesz, te wszystkie, też te wojny, te droidy bojowe.
1: Wiadomo, no to jest taki, mi się wydaje, taki pierwszy przykład, który mi przychodzi z głowy po prostu.
0: O, tutaj nie ma tego w tych pytaniach, ale a czekaj, że to jest Gwiezdne Wojny, się nazywa Christmas Special czy Holiday Special, nie wiem, co to jest.
1: Nie.
0: To jest coś takiego.
2: Też nie.
0: To jest w sumie pierwszy, bo to jest coś, co powstało pomiędzy Nową Nadzieją a Imperium kontratakuje i to jest świąteczny dodatek do Gwiezdnych Wojen. Ale to tak źle wyszło, że podobno tego nigdy już więcej nie puszczono, a George Lucas zakazuje jakiegokolwiek, to teraz po prostu było puszczone w telewizji i George Lucas się tak tego wstydził, że do dziś są takie memy, że chodzi i ci, co to nagrali na kasetę wideo, to znajduje ich i zabiera im te osobiście kasetę wideo. Co ciekawe, to jest o tyle ciekawe, że w tym filmie to takie też było połączenie gry aktorskiej z animacją, po raz pierwszy pojawiła się postać Boba Fetta. Znaczy, bo tam później w czwartej części, bo to też nie wiem, czy wiecie, że ta oryginalna trylogia, którą my możemy obejrzeć teraz, to jest puszczana w telewizji, to jest też po takim retuszu, który właśnie w latach 90. Trochę zretuszowano i dołączono nowe sceny do tych pierwszych Gwiezdnych Wojen, zmieniając niektóre postacie też i sceny. Na przykład w czwartej części na początku, czyli w tej Nowej Nadziei, Jabba to jest w ogóle postać humanoidalna, to jest taki gruby facet po prostu tam był i oni go dopiero później zmienili na tego takiego gluta. Nie wiem,
1: a to czy ciekawe, tak, tego nie wiedziałam, a to jest ciekawa bardzo informacja.
0: Tak, i tak jest, tak samo też jest z tą sceną, nie wiem czy kojarzycie, jak już Powrót Jedi, jak objawia się duch Skywalkera z Obi-Wanem i Jodą. To tam też go podmienili na właśnie w tej wersji, którą teraz pewnie oglądamy w telewizji, to jest ten właśnie ten, co grał w prequelach Anakina, a wcześniej był ten koleś, który był ktokolwiek inny, był taki starszy facet, co no bo Vadera to też w sumie parę osób grało, bo kto inny podkładał głos, kto inny chodził w tym stroju, a kto inny w końcu jak mu zdjęli maskę się pojawił.
1: Przywilej takiego postaci zamaskowanych.
0: Tak. A w sumie wolicie bardziej, znaczy jakbyście mieli wybrać, to sequele, prequele czy oryginalna trylogia i który wasz film jest ulubiony?
1: Trudne pytanie.
0: Albo może właśnie te filmy spoza tej głównej sagi?
1: Jeśli chodzi, tutaj by było u mnie filmy z głównej sagi jako taki najbardziej świadomy odbiór Gwiezdnych Wojen, bo z tych głównej trylogii to ja głównie kojarzę piątkę.
0: Imperium?
1: Piątka tak, no tak, Imperium kontratakuje.
0: A to wiele osób uważa, że piątka jest najlepsza, znaczy, że jest jedną z lepszych części.
1: Właśnie, ja ją dobrze po prostu pamiętam, bo jest, mam najświeższą w głowie. I dobrze ją, najlepiej ją pamiętam z głównych trylogii, znaczy z oryginalnej trylogii. A wiem, że znam opinię, że prequele są średnie, znam prequele, znaczy opinię, że sequele są do bani. Mi osobiście nawet się znośnie oglądało, ale ja też właśnie podchodzę bardziej jako laik, który nie ma takiego szerokiego postrzegania całego uniwersum, więc nie widzę jakichś głupot logicznych, które mogły być oparcie o poprzednią historię.
0: A propos, znasz teorię o Jar Jarze?
1: Że on jest Lordem Sithów, to znam.
0: Ale to podobno, ale to nie jest mi taka tylko jakaś tam ploteczka, tylko podobno Lucas rzeczywiście planował, żeby on to był taki, żeby to był jednak ten taki, bo wiesz, no bo w tych częściach 1-3 trochę nie ma takiego zbytniego zwrotu akcji, bo wiemy kto jest Imperatorem, czyli tym Lordem Sith, wiemy kto jest, że Anakin przejdzie na ciemną stronę mocy i George Lucas chciał jednak zrobić jakiś takiego właśnie plot twist, ale jednak później podobno wybili mu to z głowy i jakoś, bo to miało być w drugiej części objawione jakoś.
1: Okej, okay, no.
0: Ale stało się później po latach do memów.
1: No to jest urok prequeli, no ciężko jest, w sensie jeżeli nie chcesz nadpisać bardzo uniwersum, to musisz dużo nagłowić się, żeby zrobić plot twist w prequelowych filmach. Ale no, ale wracając do myśli głównej, więc chyba jak nie piątka, to moja opinia by była na filmy już te spin-offowe. Czyli właśnie ten seria, te Solo, właśnie War 1. To jest takie, one mi się dobrze kojarzą. Pamiętam, że to jest jakby już świeższe kino Star Warsowe, a jednocześnie wiem, że to jest jeszcze dobrze przyjmowane.
0: Jeszcze pamiętaj, że to
1: mi się tak kojarzy.
0: Że są też seriale. I też są niektóre.
1: Seriali właśnie, bo ja nie korzystam dużo ze streamingu, więc nie seriale jestem bardzo. Znaczy, wiem, że Mandalorian jest popularny i się dobrze przyjął, ale ja głównie kojarzę Mandaloriana z tego, że masz Baby Yoda, czyli Groga.
0: Tak, ale Acolyta słabo bardzo został oceniany, mimo że to jest też ciekawe, bo to był pierwszy film, który w ogóle nie dość, że to było 100 lat przed tymi głównymi wydarzeniami, że to w ogóle było, bo Solo i na przykład War 1 to są, się dzieją niby tam pomiędzy tymi seriami, a to było tak zwana, jeszcze po raz pierwszy Starą Republikę pokazali.
1: No widzisz, tego nie wiedziałem.
0: Aleksandrze, jak jest? Czy ty masz jakiś swój ulubiony film?
2: Nie wiem, nie mam bladego pojęcia. Tak jak mówiłem na początku, one mi się wszystkie mylą i nigdy nie obejrzałem ich jakoś tak, nie wiem, chronologicznie, czy skupiając się na tym, żeby faktycznie wiedzieć, o co chodzi. Nie mam pojęcia, może te pierwsze z tymi najbardziej prymitywnymi efektami specjalnymi, tak po prostu w ramach bardziej zobaczenia, że to ciekawa rzecz i tyle, może nie dla samej fabuły, bo naprawdę nie mam pojęcia, co tutaj odpowiedzieć.
0: No to u mnie zawsze na pierwszym miejscu jest część, która wyszła, no nie, już wtedy wiedziałem, że są Gwiezdne Wojny, ale właśnie wtedy tak dopiero zacząłem, to było właśnie, właśnie to był pierwszy film po tym, jak już wiedziałem, że coś takiego jak Gwiezdne Wojny istnieją, czyli Zemsta Sithów. To jest moje. I to jest zresztą chyba jedna z części, która jest też bardzo dobrze oceniana przez widzów. Tam efekty specjalne, scena rozpoczynająca ten film, to jest po prostu kos, to jest po prostu świetne. I w ogóle cała dynamika tego filmu, on jest tak dynamiczny, tam nie ma zbyt dużo takich filerów, nie, człowiek się nie nudzi, jest dużo bardzo ciekawych pojedynków. I tutaj to może pytanie bardziej do Kacpra, czy masz jakąś swoją ulubioną postać z tego uniwersum?
1: Obi-Wan Kenobi.
0: O nie, bo twoja ulubiona postać to jest morderca mojej ulubionej postaci.
1: General Grievous?
0: Dokładnie tak, dlatego nie. Też uwielbiam Zemstę Sithów, bo to jest mi tak smutno, że to jest jedyny film, w którym on tam jest i on od razu ginie.
1: Ale chyba General Grievous no jest taką postacią, która jest bardzo właśnie jeden z takich ulubieńców fanów. Pewnie dlatego, że ma 4 miecze jednak. No. Coś tam jest. Ale, już
0: ale design tej postaci też jest świetny.
1: Tak, ale tłumaczę ci, powód, dla którego Obi-Wan Kenobi jest moją ulubioną postacią, jest bardzo trywialny, bardzo prosty. Bo uwielbiam frazę hello there.
0: O Jezu!
1: Po prostu. Memy.
0: Ten człowiek zabił de facto inwalidę, bo Kenobi w sumie...
1: Hello there, General Kenobi. No.
0: A, to mi się najbardziej kojarzy też, nie wiem czy kojarzycie taką serię, jak się powinno skończyć, taka, coś takie...
1: Kojarzę, tak.
0: Tak, no to właśnie jak on, jest ta scena, witajcie, a to tam oni to przerobili, jak to się powinno skończyć, tak. Zajmę się tym ścierwem Jedi osobiście, twój ruch. Nie, no dobra, żartowałem, zabijcie go. I droidy wszystkie zabijają Obi-Wana Kenobiego.
1: Lol.
0: Ale wolisz Iwana McGregora, czy... O Jezu, teraz zapomniałem, jak on się nazywał, ten, co brał tego pierwszego Obi-Wana Kenobiego.
1: Nie, no, się, no mi się głównie kojarzy ten z prequeli jednak, ale...
0: A ty wiesz, że on w twórczości Falaszka czasami robi za Jezusa Chrystusa.
1: Opposite of nice. Ale cóż, no, nie jestem Walaszkiem, żeby jego decyzje podejmować te decyzje. Jakby ja tego nie ja tak nie podeszedłem do sprawy.
0: A czy może, bo to jest rzecz, którą nawet jak nie trzeba być fanem Gwiezdnych Wojen, ale czy bawiliście się albo zbieraliście zestawy typu Lego Star Wars?
1: Alek?
2: Strasznie nie lubiłem nigdy Lego, to jest bardzo kontrowersyjne, ale bardzo nie lubiłem Lego. Jedyne
0: tylko
2: rzeczy. Nie, jedyne rzeczy jakie lubiłem robić z Lego to były budynki.
0: No,
2: w sumie
0: tak tradycyjnie.
2: Takie, no. Czy jakieś tam były Lego Technics, czy to lubiłem, ale Gwiezdnych Wojen nigdy. Pamiętam, że zawsze jak dostawałem od jakiegoś członka rodziny w prezencie Lego i to było często Lego z Gwiezdnych Wojen, to ono leżało w szafie, dopóki nie trzeba było dać tego innemu dzieciakowi na
0: urodziny.
2: Trzeba
0: było zostawić, wiesz, ile kosztują takie nieodpakowane zestawy.
1: No, nie wiedział.
2: No, w sumie coś w tym jest.
0: Ale serio, nawet na jakikolwiek zestaw sprzed kilkudziesięciu, nawet 10 lat już są niezłe ceny. A ja mam taki w sumie jeden zestaw z Lego Atlantis w sumie.
1: No widzisz, jesteś prawie że miliarderem.
0: A ty Kasper?
1: Ja mam jeden zestaw Lego Star Wars.
0: Gwiazdy Śmierci.
1: Nie, nie. To jakiś tam podrzędny, że masz taki jakiś... chyba z któryś z tych pustynnych planet, że taki jeździdełko na dużych kołach. Taka gdzie? Maszyna, ale nie pamiętam już dokładnie jak ona się nazywała, jak bardzo ona jest, gdzie ona się nawet w filmie pojawia, tak szczerze, więc...
0: A,
1: gdzie ona w ogóle się pojawia
0: może
1: w filmie.
0: Może też w serialach, no bo też seriale dużo...
1: Nie, no to jest stary zestaw, go dostałem jeszcze jako dzieciak. Ale bardziej mogę powiedzieć o bawieniu się mieczami świetnymi, bo w sensie to jest zabawna historia, bo jakoś półtorej roku temu, no to był końcówka 24 roku, byłem na targach fantastyki. I jednym z wystawców, wśród wystawców była taka jakaś firma, która po prostu robiła takie super fancy miecze świetlne do zabawy. I byłem tam z kolegą, no i sobie wzięliśmy się, po prostu naparzaliśmy tymi mieczami, wiesz, tak walczyliśmy. I w sumie fajne to było, taka żarmierka, tylko trochę bardziej...
0: Ale co, ten kolega używał 4 mieczy na raz?
1: No nie miał tyle rąk nawet, niestety. Dalej ma 2 ręce, jak normalny człowiek.
0: No ja muszę wam powiedzieć, ja bardzo lubiłem Gwiezdne Wojny. Nawet miałem, jak byłem w przedszkolu, to jeszcze jak... to miałem taki bardzo stary zestaw właśnie z Obi-Wanem Kenobim, co ciekawe. Mam gdzieś chyba, ale właśnie to był taki zestaw z tymi droidekami, ale później bardzo się wciągnąłem tak jak ruszył se, bo ja zbieram tylko określone zestawy, ja zbieram tylko zestawy z droidami bojowymi, bo po prostu ja uwielbiam te droidy bojowe. Właściwie pamiętam, że jak kiedyś właśnie w Polsacie leciały Gwiezdne Wojny, to właśnie straciłem okazję, żeby obejrzeć to Mroczne Widmo. I później taki byłem smutny, że nie mogę obejrzeć Gwiezdnych Wojen, a rodzice powiedzieli, ty, ale czekaj, ale będą lecieć w sobotę Gwiezdne Wojny. Ja tak się już nastawiłem, bo ja myślałem, że właśnie, że Gwiezdne Wojny to jest właśnie tylko te droidy, bo mi się najbardziej podobało, a to była ta czwórka, ja się tak trochę zawiodłem, bo uznawałem, że nie, to jest nudne. Ja
1: nie ma strzelania.
0: No nie, po prostu, ale droidy bojowe to zawsze jest, dlatego też lubię Zemstę Sithów, bo tam ilość tych droidów to jest po prostu też została stworzona tyle specjalnych droidów. A może tak powiedzieć, że ja to dużo mam właśnie tych zestawów, właśnie typu jakieś te działa separatystów, coś takiego. I do dziś mam część nawet w stanie, bo część mi się tam schowałem do szafy, się trochę podniszczyła, ale te takie najlepsze perełki do dziś są u mnie na półkach, bo jeszcze tak do 20 roku to miałem całą półkę z tymi droidami, ale później trochę pochowałem część i trochę mi się zniszczyły, ale właśnie ale co ciekawe, dowiedziałem się, że mam taką figurkę z jednego zestawu, który kiedyś kupiłem i tam był tak zwany droid taktyczny, To był taki z tych, to bardziej w tych serialach to było, w kreskówce. I co ciekawe, to było tylko ten droid pojawił się, ta figurka się pojawiła tylko w jednym zestawie i teraz sama ta figurka kosztuje 400 zł, a ten zestaw chyba kosztował 200 zł, z tego co pamiętam, jak w momencie wydania.
1: Ekonomia Lego, ale ja to lubię droidy za rozkaz, rozkaz.
0: Roger, roger.
1: Rozkaz, rozkaz.
0: Tak, no ale znaczy ja bardziej właśnie, to się śmieszne, ja bardziej lubiłem jak właśnie, bo się tak, to tak fajnie wygląda, jak oni tymi mieczami świetlnymi rozwalali te droidy po prostu, bo to takie było jak, to bardziej jak dobra jakaś zabawa.
1: O, właśnie, animacje jest w seriach Uniwersum Gwiezdnych Wojen są fajne. Gwiezdne Wojny, Wojny Klonów są fajne.
0: Tak, ale właśnie, a ty masz na myśli oczywiście, bo nie wiem czy wiesz, jest ta
1: jest wersja, film i serial.
0: Ale nie, bo jest ta wersja z 2008 roku, ale też jest pierwsza, która teraz jest w sumie chyba niekanoniczna, gdzie po raz pierwszy się pojawia generał Grievous, to jest ta animacja Gendiego Tartakowskiego z 2003 roku.
1: To tej nie kojarzę. No.
0: Wiesz co, bo to jest specyficzna rzecz, bo to był serial, który właśnie chyba przez... To było po wydaniu Wojen Klonów, to miało być takie połączenie z Zemstą Sithów. I problem w tym, że to jest serial, to ma 3 sezony, tylko właśnie pierwsze serie, to te odcinki trwają po 2 minuty. Dosłownie, są takie po prostu dwuminutowe, takie na Cartoon Network leciało. Dopiero tam w trzeciej serii to się przedłuża do 10 minut właśnie jeden odcinek, ale plusem jest tego właśnie to, że serial kończy się tak, idealnie wprowadzając do Zemsty Sithów, bo po prostu tam jest pokazane, jak Grievous porwał Palpatina i właśnie Kenobi ze Skywalkerem dostają rozkaz, żeby go uratować i właśnie wylatują i później mamy właśnie Zemsta Sithów i od tego się zaczyna też ta część, więc to jest też spoko. Znaczy, to jest fajne dla takich fanów rozwałki, bo tam po prostu tam się też dużo dzieje i jest taka idealna kreska, jak właśnie ta, którą możemy kojarzyć Tartakowskiego. Mhm.
1: No cóż, widzisz, no to trzeba przyznać, że myszka Miki Incorporated bardzo lubi dojść Gwiezdne Wojny.
0: To mi też, ale wtedy to jeszcze było przed Disneyem.
1: To jeszcze było przed Disneyem?
0: Tak, bo Disney to jest de facto ten 2013, a...
1: A, dobra.
0: To oni
1: zrozumiałem, to trochę nowsze.
0: No bo być. Jeszcze z Sithów te Lucas Production robiło, to później sprzedali. No i jeszcze w sumie chyba pierwsze części, się wydaje też, że pierwsze części serię Wojen Klonów, czy nawet chyba na wszystkie pewno. Wojny Klonów poza sezonem 7 też robił jeszcze Lucas, a później dopiero weszło Disney.
1: Nie, mi się to wydaje mi się na pewno, no bo to właśnie jest około 2008 rok, z tego co sprawdzałem nawet tak. Chwilę temu.
0: Tak, nie, pierwsza seria pamiętam, kurczę, kawał czasu jak to leciało i to też pamiętam, leciało, to ciekawe, leciało i na Cartoon Network i na tym, o Jezu, na jedynce było w niedzielę, po Teleranku.
1: Coś tak. Właśnie ja pamiętam, że ja to wtedy oglądam jeszcze w publicznej telewizji, więc tylko może ja oglądam po oryginalnej premierze albo właśnie na jedynce oglądam. Już nawet nie pamiętam.
0: Nie, właśnie pierwsza seria oryginalnie leciała na TVP, a dopiero później Cartoon Network tylko zaczęło to puszczać, więc... ale to było naprawdę fajne, kiedy coś naprawdę fajnego leciało jeszcze też w telewizji publicznej. Piękne czasy. To była moja 6. klasa podstawówki, zawsze z nostalgią wspominam.
1: Zawsze pamiętamy 6. podstawówki.
0: No tak.
1: Człowiek pomyśli, że kiedyś jego największym stresem były egzaminy 6-klasisty, a potem jest się dorosłym. Głupia sprawa.
0: No. A teraz siedzi w komisjach i powiem, jak piszą.
1: Ty z tego co rozumiem maturalny widziałeś.
0: Tak.
1: Maturzyści to już poważniejsza sprawa.
0: No, dokładnie.
1: Jest sezon teraz garniaków jeżdżących o komunikacji.
0: A wiesz co, nie wszyscy. Ja widziałem takich, co tylko w zwykłej białej koszuli w jeansach, więc to też...
1: No dzisiaj jest ciepło, to trzeba przyznać, więc też... Jest uzasadnienie ku temu, może być jakieś.
0: A właśnie, tak jeszcze może kończyć. Czy uważacie, że te uniwersum ma jeszcze przed sobą przyszłość? Czy to rzeczy jest pozycja schodząca, że jest zbyt wielka konkurencja?
2: No nie wiem. Ja myślę, że to zależy od tego, czy powstanie coś faktycznie ambitnego. Może co nie będzie taką słabą kontynuacją tego, co już było, co nie będzie naciągane, tylko będzie dalej wokół Gwiezdnych Wojen, ale czymś nowym, co bardziej zainteresuje widzów, nie wiem. A no jeżeli dalej będą wychodzić takie filmy jak teraz, bo tak się mniej więcej orientuję w tych nowszych, no to myślę, że nie wiem, stracą na pewno na pozycji.
0: Właśnie to jest też główny zarzut, że części 7 do 9 to jest de facto to jest ten sam pomysł jak z części 4 i 6. Trochę w zmienionej formie, ale tam właśnie to się tak nie różni. To jest właśnie też Disney, który jak pamiętam, to też taki był śmieszny, jak pokazali tą bazę Starkiller, nie? I to jest baza Starkiller, też było jak się to, w serii, jak się to się powinno skończyć. Wygląda tak samo jak Gwiazda Śmierci i Gwiazda Śmierci numer 2. I tak jak zrobili to tak, że z tego razem z tą bazą Starkiller wyszła twarz, znaczy te kształt jakby myszki Miki. To jest takie ciekawe nawiązanie. A, to jeszcze tylko muszę jedną rzecz wspomnieć, że mnie to naprawdę takie czasami na pierwszy rzut oka głupoty, co właśnie oni wychwytują w tej serii, jak się powinno skończyć, na przykład w szóstej części, jak im oni to w sumie zwrócili dobrą uwagę na pewien fakt, który w szóstej części się pojawia, że Imperator się pyta: moi drodzy, czy poprawiliście te pewne wady z poprzedniej bazy, z poprzedniej Gwiazdy Śmierci, bo nie chciałbym, żeby cała znowu wyleciała w powietrze, bo ktoś trafi w mały otwór wentylacyjny. I taki oficer imperialny: nie ser, to całkowicie nowy projekt. Doskonale. Tym razem zbudowaliśmy taki otwór, że do jądra naszego wleci może cały statek. Doskonale, zaraz co?
1: Zaraz co? Nie tak robię, to powinno wyjść inaczej.
0: Nie, ale to jest po prostu rzeczywiście, jak człowiek pomyślał, no tak, w kolejnej części zbudowali kolejną Gwiazdę Śmierci, tylko tym razem mógł tak już wlecieć cały statek i rozwalić ją od środka, niż po prostu strzelić dwie torpedy.
1: Nie działa, a dobra wiadomość, zbudowaliśmy ją. Nareszcie. Jak to nie działa?
0: Ale to też był taki mem, że zbudowali ją, czekaj, bo jest masa takich tych crossoverów do memów Gwiezdnych Wojen, że Gwiazda Śmierci tam z drewna.
1: No widzisz, no. Jeszcze tak podsumowując, myślę jeszcze o przyszłości, tak na koniec, bo wydaje mi się, bym rozbił na dwie odpowiedzi, na dwie części. Czy uniwersum ma przyszłość? Tak, bo jest bardzo dużo już rozbudowane i jest jeszcze dużo potencjału, mi się wydaje, w tym, żeby tworzyć jakieś szeroko pojęte teksty kultury. Myślę tutaj nie tylko o filmach, ale serialach, grach, komiksach, książkach. Czy nawet po prostu, żeby społeczność robiła swoje, jakby dokładała swoje 3 grosze do tego przez swoje właśnie twórczość. A filmy? No tu zależy, w jaką stronę. Jeśli byśmy próbowali znowu, tak jak Alek zwrócił uwagę, robić powtórkę 7-9, no to nie wróżę temu dobrego końca. Ale jeśli by się udało wymyślić jakiś sposób, żeby te 10-12 działało i dawało, było odświeżeniem konceptu w tym samym uniwersum i nie wywalając do kosza Mieczy Świetnych kompletnie, no to będzie fajnie.
0: No tak, no bo to, że jak znowu będzie tak, że wraca jakiś mroczny Lord Sith i oni znowu mają zagrożenie, to będzie już to powolne. To mogę tylko powiedzieć, że właśnie ciekawa jest, jak się okazało, koncepcja Lucasa, która nie została wykorzystana, bo on wtedy stracił prawa do tego i Disney przejęło kierowanie tym projektem. Było to, że on w seriach 7-9 chciał powiedzieć, że nie chciał powrotu Imperatora, tylko że miał wrócić na scenę Darth Maul i on miał odbudowywać nowe takie złe imperium w oparciu o taki właśnie świat przestępczy, co trochę teraz w tych serialach zostało potwierdzone, ale to byłoby ciekawe, bo to jednak była trochę by inna koncepcja, że to jednak ta nastawieniem tego, co chyba było pokazane też w Solo, bo zresztą w Solo tam się na koniec jest jedna scena z Maulem, on się okazuje tym prawdziwym szefem tego syndykatu gangsterskiego. No cóż, drodzy słuchacze, niech moc będzie z wami i zawsze w serduszku miejcie pamięć o najlepszym dowódcy armii Gwiezdnych Wojen, czyli generale Grievousie.
1: Cóż, a teraz zanim usłyszycie, czy dzisiaj robimy kurier?
0: Tak, jest.
1: Będziesz, no to zanim usłyszycie wiadomości.
0: Krótka jest.
1: Kurier sportowy, warszawski kurier sportowy, o taka jest ładna, piękna nazwa, to usłyszycie call z utworem Guns Egal.

0: Kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 6 maja 2026 roku. Imieniny obchodzą Bartłomiej, Jan, Jurand, Miłodrog i Teodot. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Maja 1985 roku miała miejsce premiera komedii kryminalnej Wawang 2, czyli Riposta, w reżyserii Juliusza Machulskiego. Jest to sequel debiutanckiej komedii reżysera pod tytułem Wabank. W tym kultowym już filmie zagrali m.in. aktorzy tacy jak Beata Tyszkiewicz czy Ryszard Kotys. Tego dnia w roku 1968 na Kasprowym Wierchu zanotowano najwyższą w historii prędkość wiatru. Wynosiła ona zawrotne 288 km na godzinę. Dzisiejszego dnia obchodzony również jest Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tu ustanowione przez Komisję Europejską święto ma na celu zwrócenie uwagi obywateli Unii na kwestie bezpieczeństwa na drodze. A kartkę z kalendarza przygotował Aleksander Scholl.
2: A teraz sport i pogoda.
3: Ależ pięknie to zrobił, uwolnił się, poszedł, ruszył Robert Lewandowski w pole karne, szuka miejsca do oddania strzału. Lewandowski! Aj, aj, aj! Jak to zrobił? Co za akcja, marzenie!
4: Cóż, dzisiejszy warszawski kurier sportowy rozpoczniemy od małego podsumowania zeszłej kolejki. Legia Warszawa w Ekstraklasie powiedziałbym jeszcze parę temu w hicie sezonu, ale raczej hicie na dole, pokonała 1-0 Widzew Łódź, strzelając gola. Gola strzelił Bartosz Kapuska w ostatniej, proszę Państwa, akcji tego meczu, co też zresztą wzbudziło wiele kontrowersji, ale to już zostawmy ekspertom. Natomiast druga z warszawskich drużyn, Polonia Warszawa, przegrała z Polonią, z Bytomia. 3-2 w bardzo co ciekawe emocjonującym meczu, bo na początek już Polonia Bytom wyszła na prowadzenie od samego początku, od czwartej minuty, od strzału z rzutu z karnego. Później jeszcze podwyższona 2-0. Warszawska Polonia odrobiła te straty i wydawałoby się, że już mecz będzie kończyć się remisem. Natomiast po pięknej akcji Bytomian w 87 minucie. Ostatecznie jednak to bytomska Polonia zwyciężyła, przez co warszawska Polonia wypadła ze strefy barażowej i obecnie zajmuje 7 miejsce. Nie jest to co prawda jeszcze koniec sezonu, ale sytuacja robi się trochę gęsta i jako próbę odbicia trochę od tej porażki, zmycia jej, już w tą niedzielę o godzinie 12 w Warszawie przy Konwiktorskiej Polonia Warszawa podejmie drużynę, która jest typowana do spadku, czyli Górnik Łęczna. Wydawałoby się, że mecz powinien być dość oczywistością dla warszawskiej Polonii, ale znając tą drużynę, na pewno może przynieść nam trochę emocji, może trochę raczej niezbyt pozytywnych, bo zawsze jakoś ciężej jej się gra z tymi drużynami teoretycznie słabszymi. A o tym, jak ten mecz się zakończył i jak wyglądał, opowiemy już Państwu za tydzień w przyszłym warszawskim kurierze sportowym. Dzisiaj to byłoby na tyle. Cześć!

Teraz mnie słychać. Witam bardzo serdecznie. Chciałabym przedstawić nowość muzyczną, którą przygotowałam wyjątkowo ja, Natalia, w tym tygodniu. I dzisiaj posłuchamy sobie jednego z utworów z najnowszej płyty Nikab, Fenian. Dokładnie tak samo jak najnowszy album. Wyszedł dosłownie kilka dni temu, 1 maja, czyli niecały tydzień temu. I krótko o zespole. Trójka Irlandczyków. Śpiewają i rapują o historii, o przynależności do swojego kraju, do Irlandii. Bardzo związani z polityką, ale też robią bardzo fajną muzykę. Tytuł albumu, specjalnie sobie to wyszukałam, ale chyba to zgubiłam. A, oznacza to rdzennych mieszkańców Irlandii. Tak samo jak większość ich utworów i poprzednich albumów opiera się właśnie na tym. Ale nie będę nadto przedłużać, po prostu posłuchajmy sobie nowej nutki.

0: Cześć i czołem, gramy w kontakt.
1: To powinno teraz, tak wiesz, teraz to samplować i to będzie nasza wejściówka.
2: Cześć to i czołem, gramy w kontakt.
0: Wyślę to do Mikołaja i będzie cześć i czołem, gramy w kontakt.
1: Czasem, wiesz, prostota jest kluczem do sukcesu. No.
0: Przygotuj się na najbliższe intro do kontaktu, może za tydzień będzie.
1: Yeah.
0: To czy mam jeszcze przypominać zasady, czy już?

0: gramy dalej. Więc ja sobie teraz wymyślę słowo. Ojku, tak. A. I nie podam wam kategorii. Będzie jeszcze śmieszniej.
1: A, okej. Kontynent.
0: Stop Afryka.
2: Kontakt.
0: Aha. Stop Azja?
1: Nie, to jest Afryka. Trzy,
2: kontakt.
1: Pięć, ja? Cztery, trzy, dwa, jeden. Azja. Antarktyda. Faktycznie jest dużo tych kontynentów. Na...
0: Ale właśnie moim plusem jest to, że mogę też mówić wam stop dane słowo, żebyście już nie zgadywali dalej. Chociaż z reguły jak grałam, to grałam tak, że ja po prostu mówię to słowo, które zgaduję, że jest podpowiedzią. Ale będę wam mówiła stop, żeby nie było zamieszania.
1: Mhm. Dobrze. Okej.
0: Okay. Trudne się trafiło.
1: Okej, okay. Okay. Zobaczymy jak to załapiesz. Praktyka medyczna.
2: Kontakt.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Akupunktura.
0: Ale dobra, zaliczę wam to, bo mieliście podobną myśl, a ja nawet nie wiedziałam o co chodzi. Ale możemy też liczyć do 3, bo wtedy gra przebiega sprawniej jeszcze.
2: Bo okay. Właśnie ja inaczej grałem w kontakt, że ta osoba, Kacper w tym przypadku, ta, która no jakby wymyśla tą podpowiedź, to nie mówi tego.
0: W sensie, tego że, słowa?
2: No, znaczy, że chociaż może to działa przy większej liczbie osób tylko, bo Kacper nie powinien mówić tego, że ja albo zgadnę, albo nie zgadnę, tylko ja grałem tak, że cała reszta mówi i Kacper mówi, że no, zgadliście albo nie zgadliście.
1: Aha, okej, czyli że tu musi cała grupa zgadnąć podpowiedź tej osoby.
2: Chociaż nie wiem, czy...
0: W sumie i tak mamy bardzo małą grupę, to więc sumie, to...
1: Efektywnie no. Jest to bardzo prawie, że to samo, jakby w twojej wersji się...
0: Okej. Ale ja wam teraz podam kolejną literkę, jest to B. A, B. Aż muszę słowo sprawdzić, jak się pisze.
2: No to ja mam, mogę podpowiedź?
1: No mów.
0: Daj
2: tak? A,
0: sobie.
2: No to nurt w sztuce, w malarstwie.
1: Kontakt.
2: Przykład. No. 3, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Abstrakcjonizm.
2: Abstrakcja.
1: A, abstrakcja. No, abstrakcjonizm no, jest chyba... ruch. Okej.
2: Okay. No liczy się.
0: Dobrze, chyba. No to będzie A, B, A. ABBA.
1: Okej, okay, to już nie może być ABBA.
0: To nie jest ABBA.
1: Wiem, powiedziałem to.
0: To nie jest ABBA, to nie jest banan.
1: No, no nie zaczynaj się na banan. ABBA. O, dziwna kombinacja liter się wylosowała.
0: Ale to jest takie, moim zdaniem, bardzo ładne polskie słowo.
1: Nie wiem, czy to zgadniesz, ale... Okej, okay, zobacz, spróbujmy. Na planie no. Filmowym.
0: Ja nawet nie mam pojęcia, o co może chodzić. To ale możesz też dopowiadać do podpowiedzi.
1: Oświetlenie.
2: A, kontakt.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Abażur.
0: No, to było dokładnie moje słowo. Nawet nie wiedziałam, że jest na planie filmowym, ale
2: naprawdę?
0: Dzięki. Tak.
2: Tak, to było twoje słowo.
1: Nice.
2: No to szybko nam poszło. To...
0: Ale jeżeli macie, bo ja właśnie, najfajniejsze w tej grze jest, jak się wymyśla bardziej skomplikowane polskie słowa, moim zdaniem, w stylu abażur, a nie coś w stylu banan.
1: Mhm. Dobra, to ja nie wiem, czy mam... Ty chcesz, masz jakiś pomysł, Olek, czy chcesz być po stronie zgadujących?
2: W sumie nie wiem, chyba po stronie zgadujących.
1: Dobra, to ja mam hasło, które mogę wam sprzedać.
0: Dajesz, Kacper.
1: Zaczyna... Pierwsza litera to K.
0: Okej. Targówek?
1: No tak, to jest podpowiedź. Wszystko tak.
2: To jest zła odpowiedź.
1: Tak, to na pewno.
0: No ale czemu nikt nie zgaduje?
2: No ale co mamy zgadywać?
0: Ej, no nawet nie zastopowałeś hasła, jeszcze można je zgadzać.
1: To jest podpowiedź generalnie.
0: To jest podpowiedź i ty, jeżeli wiesz, o co mi chodzi, powiedz kontakt.

0: list.
1: Aha, okej, okay, kontakt.
0: 3, 4, Krysztof.
2: No i drodzy, coś ja
1: wiedziałem, że to coś z tym będzie.
0: Hasło na literę K. Targówek. 3, 4. Targówek. Targówek.
1: A, o Jezu.
2: A, to mogę.
0: Ja hasło jest na literę K.
1: No, no tak.
2: No widzisz, zmieniłaś go z planu, Olka, z moją pierwszą podpowiedzią po prostu. Jednaka zawiesiłaś, no.
1: No bo te podobne do K. W sumie.
0: To... Ja...
1: no to...
0: Masz jakiś pomysł?
1: W sensie na podpowiedź?
0: Na podpowiedź.
2: To może trochę potrwać.
0: Do toczenia po podłodze i do pchnięcia.
2: Kula.
1: No nie był...
0: Jeszcze raz?
1: No nie było tego. To tak? To
2: ja
1: to...
2: mogę tak, chyba wciąć w każdej chwili dosłownie.
0: Kacper się może wciąć w każdej chwili i nas zablokować. Na suficie wisi do oświetlenia. Trudne polskie słowo. Chyba. Mam nadzieję. Nie.
1: Ten kontakt.
0: 3, 4. Kandelabr.
2: Kandelabr?
0: To tak?
2: Kandelabr. Jest takie słowo, tylko nie wiem, czy jest stricte polskie.
0: Czy jest. A nie jest, przepraszam, to jest stojący świecznik.
2: A.
0: No, to fuck up właśnie. Z mojej strony, przepraszam. Nie znam się na polskich słowach.
2: Moi drodzy, forma wam nie sprzyja dzisiaj.
0: Nie, bo jest mało osób. Jak się gra w więcej, to jest prawda. Świetna rozgrywka. No, teraz mamy okrojony skład, ale ja chcę wymyślić jeszcze hasła. Skóra, jeans.
1: Na K?
0: Tak.
1: Jak to?
0: No nie, ale to jest taka super gra i teraz wychodzi, że to jest najnudniejsza gra na świecie.
2: Nie doceniłaś naszych problemów ze skinem.
0: Matura orzechy?
1: Już mam to, skóra jeans.
0: Masz to kontakt. 3, 4, kurtka.
2: Okej, okay. No musisz... druga literka to ry.
0: Kry?
2: Kary.
0: K-R?
1: K-ry.
2: Tak? K-R.
1: Okay.
0: To może jeszcze raz targówek? Ale czy to nie jest nazwa klubu piłkarskiego przypadkiem? Targówka? Czy ja mam...
3: Rozumiem, że telefon do specjalisty, tak jak w wielkiej grze.
0: Tak.
3: Proszę państwa, znaczy na targówki jest drużyna GKP Targówek.
0: A, sorry. Nie wiem, czemu mi się tak zdawało, ale...
3: Korona Warszawa, ale to nie jest targówka. Kiedyś był taki klub.
2: I nie na kry, tylko na K.
1: No to ja mam podpowiedź.
0: Dajesz.
1: Miasto na południu Kraków. Polski. No i co, zgadłem hasło?
2: Nie.
1: Aha.
0: Kurtka, płaszcz, sweter, dziadkowe ubranie. Nie wiem, czy to...
2: Ciekawy pomysł.
0: Kurczę, no chłopaki!
2: Ja nie mam interesu w sumie.
0: No ale też możesz zgadywać.
2: Wiem, ale próbuję. Stare ubranie starszego człowieka.
1: Kontakt.
0: 3, 4, krata.
2: Krata.
0: Kry?
2: Kry.
0: To na pewno nie jest kryształ?
2: Nie.
0: Okej.
2: Okay. Niestety nie.
1: To ja mam miejscowość, która jest w górach.
0: Kontakt.
1: Nad,
0: 3, no. 4, Krynica Zdrój.
2: No. To, ja to wy zgadliście, czy ja was rzuciałem w sumie w takiej sytuacji?
1: Nie mam pojęcia, ale no, powiedz
2: dlatego
1: kolejną
2: Natalii
1: literę.
2: Się zwracam z prośbą o arbitraż.
1: Bo jest.
2: Dobra, dam wam kolejny. Tak, dam. P.
0: Kryp.
2: K-R-Y-P.
0: Online'owa waluta?
2: Krypto.
0: Online nowy walut, to nie.
1: To ja mam. Grób ważnej. Nie. Grób w piwnicy kościoła. O.
2: Krypta.
1: No i co, to było hasło?
2: Nie.
0: Pseudonim? Tak to się mówiło? Nie pamiętam. Coś takiego.
1: A, kontakt.
0: 3-4, kryptonim.
2: Dobrze, na się to nie jest hasło, ale mięśnie się składa, bo kolejna literka to w P.
1: Kryp.
2: Dobry trop, powiem wam, z tym kryptonimem. Tak podpowiem wam już.
0: Czyli to będzie coś z krypto po prostu.
2: Możliwe.
0: Niewykluczone.
2: Nie zaprzeczam, ale nie potwierdzam.
0: Czy my zgadniemy to hasło? Jest szansa?
2: Jest szansa. Wierzę przynajmniej w to.
3: Jeżeli przedłużymy do 6 rano nad ranem, to wtedy...
0: Kurczę.
2: W sensie, no powiem wam tak. Dobra. Dojdę tam, bo ten...
0: Jest to krypto.
2: Krypto, tak. Tak, dojdziecie do krypto, dojdziecie. I to jest... jest dalej jeszcze coś. Do zgadnięcia. Myślę, że jak zgadniecie kolejną literkę, to już wam pójdzie. Mam przynajmniej nadzieję, że dobrze to szacuję. Albo nie chcę, zgadniecie.
0: Ja już nie mam pomysłu. W sensie ja się nie dziwię, że wam nie szło zgadywanie, bo ja też nie mam pomysłów na literki.
1: No to ja mogę podpowiedź. Szyję. Ubrania. No, naprawia. No to jest proste bardzo.
0: Na krypto?
2: Na krypto?
1: A nie. No, ja myślałem, że...
2: Musisz teraz mieć coś, co zaczyna się na krypto. Kolejną. Właśnie.
1: Aha,
2: to jest haczyk.
1: O Jezu.
2: Że jakby każdą literką wydłużasz tą ciągu, którego się musi zaczynać.
1: No bo tak, już pamiętam, ale zapomniałem.
2: Jasne.
0: Szczerze, ja się poddaję.
2: No, kończy się nam czas, więc
3: wybiła
2: mogę.
3: 20.
2: To jest, podpowiem wam, czy to jest oficjalnie nauka, czy to jest dziedzina...
0: Kryptologia?
2: Nie, ale... Zaraz wam powiem dokładnie, jak to jest... Dziedzina wiedzy to jest, ładnie mówiąc, definicyjnie.
0: Kryptolistyka albo coś takiego. Krypto...
2: Aha, dobra, bo... Okej, to jest dziedzina kryptologii, o. Okej, kryptografia.
0: Ojejku.
2: Gałąź wiedzy utajniania wiadomości.
0: Z całym szacunkiem? W sensie idealne słowo na tą grę na więcej ludzi. W życiu bym mi zgadła sama.
1: Tak. Ja nawet nie wiedziałem, że jest takie słowo.
0: Bardzo inteligentne, tyle mogę powiedzieć.
2: Tak. Niestety jestem na wydziale, gdzie mam cyberbezpieczeństwo.
0: Ewidentnie czytasz słownik dla sportu.
2: Kurczę, to by było ciekawe zajęcie, czytać słownik dla sportu. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Aktywacji Środowej. Mam nadzieję, że dobrze się powiedzieliście, że się czegoś dowiedzieliście i że będziecie chcieli wrócić do nas już za tydzień, również o godzinie 18:30. A dzisiaj żegnamy się z wami. Aleksander Scholl.
1: Do usłyszenia.
2: Bartosz Kałuża.
3: Kwacherini.
2: Po jakiemu to?
3: Suahili w Kenii.
2: Suahili w Kenii. Realizowana Natalia Lech. Jan... A, masz mikrofon, możesz się przejść.
0: Cześć, papa.
2: Tak, ja nazywam się Kasper Radzikowski. Dziękuję wam za to, że byliście tu z nami. Zostawiam was jak zawsze z Bartoszem i jego sucharem na koniec. Trzymajcie się.
3: Jaki rodzaj wody uwielbiają pić gawrony i wrony? Kranówkę.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: starałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sport to gospodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

zaki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki

next to.

0: 35.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. 3 grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Wracamy dziś z Katowic, z 18. Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wśród tematów wiele spraw, od podatków po kosmos. I my właśnie dzisiaj kosmosem będziemy się zajmowali, przemysłem lotniczym i kosmicznym. Co się w Polsce zmieniło, co się teraz dzieje i co może stać w najbliższej przyszłości. Branża kosmiczna rozwija się prężnie, o tym będą mówili eksperci, którzy uczestniczyli w jednym z paneli. Zacznijmy od głosu dobrze znanego. Sławosz Uznański-Wiśniewski to astronauta, który w zeszłym roku wziął udział w misji kosmicznej Ignis. Kilka dni spędził na orbicie, prowadził wiele badań, o których mówiliśmy również w naszych audycjach na naszej antenie. Będziemy za chwilę podsumowywali misję Ignis i sprawdzali, co w najbliższej perspektywie, jeśli chodzi o misje kosmiczne. Czy kolejny Polak pojawi się na orbicie już w najbliższej przyszłości? Spróbujemy o to spytać. W ocenie astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego Polska rozwija swój przemysł kosmiczny dość prężnie. Potrzeba jednak połączenia świata akademickiego z przemysłem, bo zdaniem astronauty z tym jest jeszcze słabo.
2: Konwersja pomiędzy światem akademickim i talentem ludzkim na zdolności technologiczne jest bardzo słaba. Raczej tutaj ta współpraca pomiędzy światem akademickim, przemysłowym, seedowaniem startupów, startowaniem z technologią, ze strukturalnymi możliwościami finansowania tego sektora po to, żeby wzrastać, tutaj wydaje mi się, że jest dosyć duże pole do poprawy. Dzisiaj zainteresowanie kierunkami kosmicznymi na uczelniach jest duże, rośnie. Rok do roku jest spory wzrost, oczekuję w przyszłym roku jeszcze większego wzrostu technologiami kosmicznymi. W zeszłym roku samego naboru było około 4,5 tysiąca osób, ponad 10 tysięcy osób zainteresowanych kierunkami kosmicznymi. Ze strony inżynierskiej bezpośrednio w sektorze kosmicznym dostałem statystyki z Polskiej Agencji Kosmicznej, to około 800 inżynierów pracujących technologicznie nad technologiami kosmicznymi w Polsce. Na pierwszym roku studiów mamy 4,5 tysiąca potencjalnych inżynierów. Jak ich zalokujemy, w jaki sposób będziemy mieli produkty, projekty przemysłowe, w jaki sposób przechodzić pełne kształcenie projektowe, jednocześnie multidyscyplinarne po to, żeby kształtować przyszłe kadry, które mogą budować technologię przyszłości. Jesteśmy w stanie tą część stymulować lepiej. Współpraca. Duży przemysł, bardziej skomplikowany, o dużej wartości dodanej, wymaga współpracy multidyscyplinarnej, sektorowej, prywatno-publicznej ze strony i sektora prywatnego i wsparcia instytucji publicznych, ba wręcz strategii rozwojowej, jak sobie wyobrażamy gospodarkę za 5 czy za 10 lat. I teraz wydaje mi się, że tego elementu spajającego brakuje. Jaka jest strategia, jaka jest wizja? Gdzie byśmy chcieli być za 5 lat? Czy chcemy być partnerem w programie Artemis? Jesteśmy sygnatariuszem jako kraj, jako jeden z pierwszych w Europie programu Artemis. Możemy budować tą infrastrukturę przyszłości na Księżycu, ba, na Księżycu i na Ziemi. Jednocześnie ten transfer technologii jest duży. Wydaje mi się, że tutaj jest tak naprawdę połączenie tego elementu jest, wydaje mi się, najtrudniejsze. Teraz jak przekonywać do inwestycji w sektor kosmiczny? Tutaj mi jest ciężko odpowiedzieć. Dopiero co w marcu byłem na forum Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Europejski Bank Inwestycyjny jest zainteresowany polskim rynkiem, inwestycjami, natomiast ma małe, przynajmniej z oceny Europejskiego Banku Inwestycyjnego, polski rynek ma małe zdolności innowacyjne do większych inwestycji technologicznych. Mamy potencjał zdecydowanie w sektorze downstream. Ze strony software'u sztucznej inteligencji jest to łatwiejsze do wyobrażenia sobie. Software jesteśmy w stanie produkować trochę szybciej, jest to łatwiejszy w pewnym sensie rynek i jest duża przerwa taka rynkowa, duża szansa w przyszłości do wykorzystania. Natomiast po to, żeby budować silną pozycję, musimy być w stanie zabezpieczyć każdy element rynku, również z sektorem upstream, z sektorem downstream, suwerenność technologiczną danych całego łańcucha dostaw, żeby być partnerem w tym łańcuchu dostaw. I teraz nasza pozycja oczywiście rośnie, budujemy sektor. Oczywiście ostatnie 10 lat to niesamowity rozwój, a w szczególności ostatnie 5 lat tego rozwoju. Poprzednie 10 było na bardzo małym finansowaniu. Ostatni rok to rekordowe kontrakty. Najpierw Polska Misja Kosmiczna to jeden, Konstelacja Kamila to 200 milionów złotych, Mikroglob 560, Mikrosar 860 milionów złotych. Wcześniej zamówienie 2 satelitów od Airbusa, Plejad, na polski rynek dla zastosowań wojskowych. Rzeczywiście tutaj pojawiają się elementy, natomiast nadal jak sobie wyobrażamy, że te elementy będą kształtować naszą przyszłość za 5 lat i w jaki sposób wykorzystamy kadry do budowania naszych zdolności technologicznych na arenie europejskiej, żeby być tym równym partnerem, takim jak dzisiaj są Francja, Niemcy, Włochy.
1: Czyli jest potencjał do wykorzystania. Sławosz Usnański-Wiśniewski jeszcze podał przykład. W latach 60. w czasie piku finansowania program Apollo pochłaniał 5% PKB Stanów Zjednoczonych. Zwrot był 17-krotny, co zdaniem naukowca pokazuje, że warto inwestować w innowacje kosmiczne. Za chwilę o tych innowacjach będzie, bo to nie tylko sprawy związane z orbitą, z podbijaniem kosmosu, lecz także sprawy, które mogą wpłynąć na naszą codzienność. Rozwój nawigacji satelitarnych to jeden z przykładów, o nich za chwilę.
0: 3 grosze o ekonomii.
1: W audycji dzisiaj rozmawiamy o rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego z różnych punktów widzenia. Przed chwilą poznaliśmy punkt widzenia Sławosza Usnańskiego-Wiśniewskiego, astronauty, który w zeszłym roku brał udział w misji kosmicznej Ignis. W Polsce działa kilkaset firm, głównie małych i średnich przedsiębiorstw, mocno zorientowanych na badania, na research, z przewagą roli dostawców, komponentów, podsystemów, oprogramowania, a także integratorów rozwiązań opartych na danych satelitarnych. Jakiś czas temu obserwowaliśmy misję Artemis. Rok temu głośno było o udziale Polaka w misji Ignis. O tym, jak wygląda polski przemysł kosmiczny, mówił w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Paweł Wojtkiewicz, który jest prezesem Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego i dyrektorem do spraw sektora kosmicznego w firmie GMV.
3: Poniekąd misja Ignis była efektem tego, że od 2012 roku rozwijaliśmy sektor kosmiczny w Polsce. Powstało dużo firm, zostały poczynione duże inwestycje. Jesteśmy członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej właśnie od 2012 roku. Wcześniej jeszcze mieliśmy bardzo duży background, jeżeli chodzi o technologię i wiedzę w postaci różnych projektów i działań instytutów badawczych, na przykład Centrum Badań Kosmicznych. Byliśmy wcześniej też w programie państw stowarzyszonych z Europejską Agencją Kosmiczną, także to nie było takie na zasadzie zapal, włącz światło. Była wykonana duża praca u podstaw, żeby w ogóle ta misja miała sens, no bo dla żadnego państwa ten cel, którym jest wysłanie człowieka na orbitę, no nie ma sensu, jeżeli wokół tego wcześniej nie został zbudowany pewien ekosystem. I my ten ekosystem budowaliśmy, tak jak tutaj wszystkie firmy tutaj siedzą. KP Labs działa od kiedy? 10 lat, więc jakby sukces KP Labs łączy się oczywiście z misją Ignis. KP Labs, czy Krotech, czy wcześniej ISAI, czy inne firmy w Polsce, które są, pomyślały dużo, dużo wcześniej o tym, że sektor kosmiczny się opłaca, że warto ten biznes w Polsce rozwijać. I dla nas tutaj, tak jak dla wszystkich firm i instytutów, misja Ignis i pobyt Sławosza na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej rzeczywiście jest pewnym takim zwieńczeniem tych wszystkich działań, które wykonaliśmy od 2012 roku mniej więcej, ale też jest kolejnym punktem startowym do kolejnych działań bardziej intensywnych. I rzeczywiście śmiem twierdzić, że misja i wszystko, co wokół niej i to, jak sektor kosmiczny w Polsce się rozwijał do tego czasu i od tego czasu przez te kilka lat, sprawiło to, że mamy kolejną dużą składkę do programów Europejskiej Agencji Kosmicznej, co jest bardzo istotne dla sektora kosmicznego w Polsce. Dodatkowo oprócz naszego udziału w programach ESY mamy też ostatnimi czasy bardzo duże zakupy, jeżeli chodzi o sektor kosmiczny w administracji u nas w kraju, czyli głównie zakupy Ministerstwa Obrony Narodowej. To pokazuje, że przez ostatnie ponad już teraz 10 lat, 14, zaraz będzie 20 lat, my w Polsce rzeczywiście pączkujemy od tej malutkiej gałązki, jaką był ten sektor kosmiczny w 2012 roku. Naprawdę mam nadzieję, że teraz rzeczywiście to będzie solidna część tego potężnego drzewa, jakim jest polska gospodarka, a szczególnie w tym obszarze innowacyjności.
1: Gdy rozmawiamy o przemyśle kosmicznym, musimy pamiętać o dalszej perspektywie. To nie są sprawy związane z rokiem tym czy następnym. O tym spojrzeniu powiedzą nam za chwilę eksperci Polskiej Agencji Kosmicznej.
0: 3 grosze o ekonomii.
1: Kosmos to nowa infrastruktura krytyczna i część globalnej gospodarki, przekonują organizatorzy Europejskiego Kongresu Gospodarczego, którzy do Katowic zaprosili m.in. przedsiębiorców i naukowców związanych z przemysłem kosmicznym. O sukcesach w skali globalnej będziemy mogli mówić w Polsce za kilka lat. Tak uważa Marta Wachowicz, prezeska zarządu Polskiej Agencji Kosmicznej.
4: Widzieliśmy wielkie poruszenie społeczne, wielkie zainteresowanie wśród studentów, wśród młodych ludzi misją i potem turem doktora Sławosza Uznańskiego po polskich uczelniach. Więc w mini skali efekt Apollo będziemy obserwować. Już widzimy wzrost zainteresowania studentów naukami ścisłymi, szeroko pojętym STEM-em. Więc ten sukces rozwoju edukacji przed nami. Instrumenty, które wysłaliśmy, część z nich jeszcze jest jakby w trakcie swojego przebiegu. Część myślimy o komercjalizacji, myślimy jako sektor, szukamy ścieżek, jak faktycznie zmonetaryzować ten efekt posiadania już takiego Space Heritage. Misja Ignis to też, oprócz Polaka w kosmosie, to oczywiście też zdobycie dla polskich instrumentów, dla polskich instytutów, dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw Space Heritage, więc to jest bardzo ważny krok z punktu widzenia całego sektora. Wiatr w żagle i podmuch w sektor, bo sektor systematycznie i intensywnie od wielu lat się rozwija. Artemis również jest taką, to też jest bardzo inspirujące społecznie. Natomiast nasze polskie podmioty wciąż się starają o większe konsorcja, o udział w przetargach ESOS-kich, w dużych projektach, więc to jest też taki naturalny etap rozwoju polskiego sektora. Satelity wojskowe, w ogóle nowy rozdział i dane satelitarne, dane SAR-owskie, to jakby nowy rozdział w ogóle w patrzeniu na Ziemię, nowy rozdział w zwiększaniu naszej bezpieczeństwa, odporności, naszej resilience, więc nowe pola rynku dla polskich podmiotów, bo myślę tu o przetwarzaniu i wykorzystaniu AI do przetwarzania, nowe data center, nowe kompetencje. Także na horyzoncie faktycznie duże zmiany i duże sukcesy przed naszym sektorem. Poprawiłabym systemowe zarządzanie sektorem, harmonizację odpowiedzialności za sektor. Tu z takich, no, reprezentuję instytucję, która w części w tym naszym ekosystemie odpowiada za kilka rzeczy, ale żeby sprawnie wykorzystywać środki Europejskiej Agencji Kosmicznej, żeby kształtować stronę popytową sfery publicznej, to zdecydowanie poprawiłabym, żeby można było mówić o zharmonizowanym zarządzaniu i oczywiście Narodowy Program Kosmiczny.
1: Ja tylko dodam, że sprawy związane z kosmosem są żywe. To informacja dosłownie sprzed kilku dni. Ponad 100 instytucji, uczelni i firm skierowało apel do premiera o ulokowanie polskiego oddziału Europejskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. Sygnatariusze wskazują, że za stolicą Pomorza przemawia m.in. obecność siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej oraz unikalne kompetencje w zakresie monitoringu Bałtyku. To temat ważny dla naukowców i miłośników nauki i, jak słyszycie, gospodarki. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach za nami. Pewnie jeszcze będziemy zaglądali do dyskusji, które zostały tam poruszone przez ekspertów. Tymczasem zachęcam do słuchania podcastu. 3 grosze o ekonomii do nadrobienia w każdej wolnej chwili. O oszczędzaniu, inwestycjach, o ochronie przed cyberprzestępcami. W ostatnim czasie rozmawialiśmy w audycji. Zachęcam do słuchania, śledzenia w ulubionych aplikacjach z podcastami. Piotr Topuliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.
5: Masz trochę odwagi.
6: Może mam.
5: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
6: No ale ja...
5: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spifixa, Barnabixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Kolejne podejście najstarszego maturzysty w Polsce. Nowy mieszkaniec warszawskiego ZOO. Zjazdy absolwentów Politechniki Warszawskiej. A wiadomości przedstawi Martyna Szmołda.
1: Zaczął się kolejny sezon maturalny i wraz z nim kolejne, trzecie podejście najstarszego maturzysty w Polsce do tego egzaminu. 87-letni Józef Peruga z Kalisza po raz pierwszy maturę pisał w 2024 roku. Przygotowywał się wtedy sam tradycyjnymi metodami, ale nie udało mu się zdać. Po kolejnej, ubiegłorocznej próbie był bliski poddania się. Otrzymał też od prezydenta Kalisza honorowe świadectwo dojrzałości, ale zależy mu, by zdać prawdziwą maturę dla własnej satysfakcji. W tym roku podchodzi do matury lepiej przygotowany niż kiedykolwiek, po korepetycjach z polskiego i matematyki i pełen determinacji. We wtorek 28 kwietnia w warszawskim ZOO urodziła się alpaka. ZOO podaje, że dziewczynka ma się dobrze, poznaje świat i jest zaakceptowana przez stado. Rośnie zdrowo pod okiem matki Guanity, a jej tata to Tofik. Zwierzak nie ma jeszcze imienia. Został ogłoszony plebiscyt na najlepszą propozycję. Musi ona zaczynać się na literę S. W ramach obchodów 200-lecia uczelni w dniach 14-16 czerwca odbędzie się wielki zjazd absolwentów Politechniki Warszawskiej. Jest to okazja do spotkania się po latach, jak i uroczyste uczczenie 200-leci tradycji, pasji i społeczności istniejącej od pokoleń. Program wydarzenia obejmuje zarówno oficjalne ceremonie jubileuszowe, jak i swobodniejsze spotkania w gronie koleżeńskim. Informacje dotyczące rejestracji można znaleźć na stronie Politechniki.
0: A wiadomości
1: przygotował Albert Żdanuk.

0: Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, bo ja mam wrażenie, że na pewno każdy ma coś takiego, co go inspiruje, ją inspiruje. I generalnie, czy to będzie na przykład forma, nie wiem, zdania, live, love, love, albo keep calm and coś tam. Słuchajcie, no, carpe diem, wszystko, co takiego można uznać, żeby po prostu żyć tą pełnią życia, żeby korzystać z tego, co mamy. Tego jest nieskończoność i myślę, że na pewno każdy z was też ma jakieś takie swoje powiedzonka, jakieś takie, nie wiem, no, źródła tej właśnie inspiracji. Jestem ciekawy, co byście by powiedzieli, że jakbyście traktowali motywację, inspirację, czy to się jakoś różni od siebie? Słucham. Czy byście po prostu powiedzieli, że macie coś takiego, co was inspiruje?
1: Myślę, że na pewno wiele rzeczy mnie inspiruje, jeśli chodzi o takie frazy tudzież powiedzenia. Nie mam tego zbyt dużo, chociażby ze względu na to, że wiecie, życie powinno dawać jakąś pewnego rodzaju inspirację. Każda sytuacja codzienna, w której się znajdujemy, jest w stanie nas w jakikolwiek sposób naładować bądź zneutralizować ilością energii do działania. Nie mam jednej, jeżeli chodzi o jakieś tam moje inspiracje, to myślę, że everyday activities, że tak się wyrażę, codzienne gdzieś tam side questy, które wykonuję, jakieś powiedzmy poboczne misje, które robię, to może być coś ciekawego, ale po prostu rzeczy, którymi się zajmuję na co dzień, mogą być taką świetną inspiracją i motywacją do działania tego, aby móc rozwinąć swoje skrzydła w danej dziedzinie na pewno.
2: No, ja myślę, że podobnie jak Ignacy, też bardzo lubię tą codzienność i lubię szukać takiego szczęścia w małych rzeczach. To mnie najbardziej motywuje jakoś do działania.
0: Okej, ciekawe.
3: Nawiązując do tego, co mówiłeś, że motywacja i inspiracja, to u mnie wiele rzeczy mnie inspiruje i to właśnie, nie wiem, takich codziennych, ale bardzo niewiele jak już motywuje i to jest może taki problem. Z inspiracji to myślę, że na pewno ludzie. Bardzo lubię, nie wiem, poznawać nowe osoby, jakieś takie ciekawe persony, żeby zobaczyć, nie wiem, inne podejście do życia, że nie wiem, da się lżej żyć albo jakoś inaczej korzystać po prostu z każdego dnia. No więc myślę, że to są takie, jeżeli chodzi o, nie wiem, takie spełnianie się, a jakieś takie kreatywne bardziej rzeczy, no to nie wiem, nawet kwiatek na ulicy wyrośnie jakiś ładny mlecz i mówię, o, fajny kwiatek, ładny kolor. No.
0: No to no.
3: Zawsze coś.
0: Nie widzicie, no już mam tutaj dwie perspektywy według mnie, że mamy motywację, inspirację na życie i na część kreatywną, tak? I na pewno wspomnieliście o tym, że ta codzienność i to wszystko. Ja myślę, że to się też bardzo, nie wiem dlaczego, ale opiera na rutynie. Nie wiem, czy też macie takie uczucie, że po prostu macie jakieś takie swoje dzienne aktywności, swoją rutynę, to co codziennie robicie, co jednak mimo tego, że jest monotonne i wiadomo, no powtarzacie to dzień w dzień, ale może to jest coś, co was motywuje, nie wiem, czy macie coś takiego, nie wiem, ciepły prysznic albo leżenie w łóżku tuż przed snem i oglądanie rolek. No wiecie, no, jestem ciekawy po prostu.
1: Tak, częściowo zgodzę się z tym, co mówisz, ale może nie oglądanie rolek i scrollowanie internetu przed spaniem, ale po prostu sam, nie wiem, moment, kiedy mogę się położyć spać, moment przed zaśnięciem jest dla mnie taką motywacją i nabieraniem energii na kolejny dzień, po to, by łapać kolejną, następną motywację do działania. Na pewno jest to jeden z czynników, który bym dał. Ponadto myślę, że nadchodzące za dwa dni moje 21 urodziny, które właśnie będę obchodził w sposób ciekawy, może i huczny nawet, zobaczymy jak to wyjdzie.
0: Czekałem na słowo huczny.
1: Otóż to, tak jest. Myślę, że częściowo też, wiecie, nie ma jednej odpowiedzi tak naprawdę na to pytanie, chociażby ze względu na to, że motywacja powinna być czymś stałym, regularnym, tak? A jak wiemy, w przestymulowanym świecie pełnym overthinkingu i tego całego zgiełku znajdującego się wokół, myślę, że na pewno jest to coś, co mogłoby w części przestać jakby naszej motywacji dziennej do działania, ale również może być też czymś, co faktycznie może nam dać, powiedzmy, przemyślenia na przyszłość. Także, jak mówię, w moim przypadku urodziny, tudzież inne ciekawsze rzeczy.
2: Ja myślę, że to w ogóle taką motywację to można podzielić na... No trochę inna jest motywacja do takich rzeczy, które robimy na co dzień i do takich jakichś bardziej wydarzeń jednorazowych, takich bardziej niezwykłych, że No mnie na przykład jak gdzieś idę, na przykład idę się z kimś spotkać, idę, wyjeżdżam gdzieś, zwiedzam, to to jest raczej, to jest okazja do przeżycia jakiejś fajnej historii, do stworzenia właśnie może jakiejś ciekawej opowieści, którą potem mogę komuś opowiedzieć. A w przypadku tych rzeczy, które robię na co dzień, to tutaj już ta motywacja jest trochę inna, to bardziej na przykład w przypadku, nie wiem, grania na instrumencie czy jazdy samochodem, to to jest takie doskonalenie się. I wydaje mi się, że w zupełnie innej motywacji potrzeba do robienia rzeczy na co dzień niż do pójścia i zrobienia czegoś tak tu i teraz.
0: Tak jakbyś patrzył na takie dzienne aktywności jako motywację do takiego celu, który jest oddalony w przyszłości, mówisz, tak?
2: No można tak powiedzieć, tak. No.
3: To tak, nawiązując do tej rutyny, o której wspomniałeś, to jedna rzecz jest pewna u mnie każdego dnia, że mam motywację do malowania się. Chodzi w sensie o makijaż w tym kontekście. No i w zasadzie to też mnie gdzieś tam inspiruje i gdzieś tam rysuje, jak będzie biegł dalej mój dzień, bo nie wiem, dany kolor potrafi, nie wiem, sprawić, że czuję się, nie wiem, bardziej radosna albo, nie wiem, bardziej niebezpieczna, czy coś takiego. No i na przykład dzisiaj też, nawiązując do tej pogody i że jest ten spadek słońca i tak dalej, no to też gdzieś tam odzwierciedliło się na moich malunkach, tak to nazwijmy. Także to też jakby, no to jest taka mała rzecz, nie? No bo to nie wiem, 20 minut codziennie rano, ale nie dość, że to może zmotywować, no bo gdzieś tam muszę się podnieść, usiąść chwilę, poświęcić chwilę, no to jednak też inspiruje, no bo mówię, wyrażenie się gdzieś tam przez te kolory, nie wiem, taką kreskę czarną, brązową, tutaj takie, no, to taki inny pogląd na świat. Pozdrawiam.

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia się.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy,

Światło wyłączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam.